0: Reklama. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
1: Niedzielni. Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Już dziś od godziny 14 specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
2: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
3: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
2: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
3: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
2: i Magda Bauer.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
1: Po reklamie.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko ₩1,89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
1: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
1: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita $0,99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów $21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na

0: Biedronka. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: To jest Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocje. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
11: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: To na pewno już za chwilę, na pewno czuć je już na ulicach naszych wielkich miast. No i wreszcie możemy się nim cieszyć i mam nadzieję, że dzisiaj nie muszę za bardzo zachęcać Was do wstawania, no bo pewnie wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że szkoda przespać taki piękny dzień jak dziś. Minęła dziewiąta, zaczynamy. Dzień dobry.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku konta oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
14: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
15: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Po reklamie.

0: żeby było jeszcze przyjemniej, jeszcze pyszniej, to już w tej chwili serwujemy Wam kolejne letnie smakołyki. Na ten czas tym razem specjalnym gościem Dominiki Biegańskiej jest Kuba Steuermark i to jego poprosimy o kolejny nowy przepis do naszego wakacyjnego zestawu kulinarnego.
1: Iście letni przepis, moi Państwo, na sałatkę owocową. Pomyślałby ktoś, prosta sprawa. Tak, jeśli mamy owoce sezonowe, typu truskawki, maliny i borówki, no to oczywiście oczyszczamy je z szypułek, kroimy w równą kostkę. No ale dobra, byłoby za banalnie. Wydarzają się tutaj dwie rzeczy. Chcemy je uegzotycznić, słowo pewnie takie nie istnieje. Dokładamy trochę kiwi, dokładamy trochę świeżego ananasa, mieszamy i tu teraz stanie się magia. Właściwie można byłoby to zjeść od razu, ale... Baskowie robią jeszcze jedną rzecz. Ta, wiadomo, u Basków są ananasy. Nie, tego się nie czepiajcie. Mamy owoce, ale wykańczamy je w iście baskijski sposób. Dodajemy odrobinę, uwaga, soli, dodajemy oliwę, to wszystko mieszamy, a na samym końcu świeże, pocięte liście mięty. Smacznego!
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skody. Kłód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Castorama! Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill.
11: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
0: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Jeśli słuchacie nas w każdą sobotę, to na pewno wiecie, że o tej porze zazwyczaj przenosimy się do kina. Tak będzie i tym razem, ale dzisiaj przywołamy dwa nazwiska twórców, którzy w historii kina polskiego oraz światowego zapisali się w sposób szczególny. A teraz minęła 10, więc zaczniemy od muzyki, która chyba dobrze wprowadza nas w atmosferę weekendu. Gramy.

Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
1: Autopromocja.
2: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
3: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. O bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chillz już od poniedziałku po godzinie 16. Jakub Lachowicz.
2: Chillz. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
0: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroën.
9: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Po reklamie.

22 dzień czerwca, czyli poniedziałek, to dzień, w którym obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin Tadeusza Konwickiego. Pisze się dziś o nim, że to jeden z najbardziej niepowtarzalnych, ale również niedocenionych twórców polskiej kultury XX wieku. Myślę, że filmy, które w najbliższym czasie chce nam przypomnieć Stowarzyszenie Kin Studyjnych, to jest świetna okazja, żeby się o tym przekonać. To będzie 5 filmów, w których Konwicki łączył swoje umiejętności pisarskie jako scenarzysta z niezwykłym reżyserskim okiem, z szczególnym spojrzeniem na rzeczywistość. Ostatni dzień lata, Salto, Jak daleko stąd, jak blisko, Dolina Issy i Lawa. Taki zestaw w czerwcu, w lipcu i w sierpniu prezentować będą kina w całej Polsce. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Stowarzyszenia Kin Studyjnych. A w lipcu 75. urodziny obchodziłby Robin Williams. Dla mojego pokolenia to aktor kultowy, no bo kto nie pamięta słynnego Och, kapitanie, mój kapitanie ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów? Kto nie zaśmiewał się z komicznych kreacji, jakie stworzył na przykład w Pani Doubtfire? Kto nie wzruszył się przy Przebudzeniu? Nie wiem, czy widzieliście też piękny, malarski film, ostatni w karierze aktora, pod tytułem Między piekłem a niebem. Jeśli możecie, jeśli macie chwilkę czasu, myślę, że też warto go zobaczyć. Katowickie Kino Kosmos postanowiło tego lata przypomnieć 3 filmy, w których zagrał Robin Williams. To lato z Robinem Williamsem otworzy Stowarzyszenie Umarłych Poetów 25 czerwca. Prelekcję przed seansem wygłosi filmoznawczyni Anita Skwara. I to jest czwartek, ale zapraszamy na ten seans już teraz, przypominając o tym, że to jest film, w którym bardzo często padały słowa carpe diem, czyli chwytaj dzień. Chili Z.

0: zniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super cenę.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
13: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Wielkie miasta czekają na rytm naszych kroków, szczególnie w letnie dni i wieczory. Nie wiem, czy wiecie, że ciekawy program dźwiękowy czeka nas tego lata w Gdańsku. Nadbałtyckie Centrum Kultury proponować nam będzie przez całe lato spotkania z współczesną audiosferą, ale też muzykę sprzed wielu lat w wyjątkowych lokalizacjach. Niebawem powiemy o tych planach na pewno więcej, a w ciągu najbliższej godziny odwiedzimy Gdynię, Wrocław i Warszawę. A teraz minęła 11.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Przenosimy się do Wrocławia. Już w poniedziałek zaczyna się tu Remind, kongres i festiwal psychologiczny. Jedną z panelistek biorących udział w wydarzeniu jest Joanna Gutral, z którą rozmawia Katarzyna Kozak.
1: Będziemy z Joanną rozmawiać o tematach, które cały czas towarzyszą nam w przestrzeni publicznej. Psychologia w przestrzeni publicznej i czy każdy może zostać psychoterapeutą. To są panele, w których Asia bierze udział podczas Remind, ale też myślę, że bardzo aktualne tematy dla nas na co dzień.
0: Do tych najważniejszych kwestii należy na pewno psychowashing, o którym też Kasia rozmawiała z Joanną Gutral.
2: Kiedy zaczynałam psychoedukację internetową, to w jakimś moim hurra optymizmie była taka część, którą mówiła, kurczę, to jest po prostu wiedza, to jest to, co jest w książkach, to jest to, co jest w artykułach naukowych, podajmy to strawniej człowiekowi, żeby mógł mieć z tego użytek. Myślę, że nie wiem, kiedy dokładnie to się zaczęło, ale w 2023 roku wraz z Zuzanną Kowalczyk dla magazynu Pismo napisałyśmy taki reportaż Pułapki psychowashingu, w którym wzięłyśmy pod lupę różne praktyki, które dotykały tematyki psychologicznej. Czasami nazywały się terapią, czasami nazywały się coachingiem, czasami nazywały się treningiem mentalnym, no ale nawiązywały do takiej nomenklatury jak trauma, jak depresja, czyli powiedzmy no takiej medycznej związanej z obszarem zdrowia psychicznego. No i okazało się, że mamy specjalistów, mówię to w cudzysłowie, którzy właśnie z takiej nomenklatury klinicznej korzystają, ale oferują takie metody, które nie są znane w świecie współczesnej nauki. Nie bardzo wiemy, czy to działa i to już jest jeden problem, ale my też nie wiemy, czy to przypadkiem nie szkodzi, bo to, że coś nie działa, nie oznacza jednocześnie, że musi być szkodliwe, ale my tak naprawdę prowadzimy wciąż za mało badań i za mało weryfikujemy temat szkodliwości pewnych metod, które funkcjonują w przestrzeni publicznej. I ja słuchając tych różnych materiałów, treści, rolek, podcastów, spotykałam się z takimi terminami, które sprawiały, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy ja przespałam jakiś wykład, czy mnie coś ominęło. Na przykład swojego czasu była bardzo popularna w internecie taki termin rana matki. I on jakoś trochę nawiązywał do teorii przywiązania, stylów przywiązania, które jak najbardziej są gruntowaną teorią psychologiczną. Trochę nawiązywał właśnie do jakichś innych podstaw, na przykład rozwojowych. Potem miał taki środek, który w zasadzie nie wiadomo czym był, no i to się wszystko nazywało raną matki. Więc to brzmiało trochę prawdopodobnie, ale z drugiej strony bardzo oględnie, w zasadzie nie wiadomo było, co z tym zrobić, co to oznacza. No a na końcu takie komunikaty kończyły się, no to teraz kup mój webinar za tam 1000 zł i my ci powiemy, jak tą ranę matki goić.
0: Dalsza część rozmowy Katarzyny Kozak z Joanną Gutral już jest na naszej stronie, w zakładce podcasty. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby wysłuchać tej rozmowy w wolnej chwili, a do Wrocławia zapraszamy już od poniedziałku. Będziemy też łączyć się z festiwalem na żywo.
3: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
2: Niedzielni. Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025. Roku.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita. Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli Ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays. Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
21: Citroen.
0: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
21: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
23: Lidl. To się opłaca.
24: Po reklamie.

0: Łączymy się z Gdynią. Kornelia Holeksa z Centrum Designu Gdynia po drugiej stronie, a okazją do naszego spotkania jest wydarzenie Gdynia Design Days. W tym roku spotykamy się tutaj po raz kolejny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie z Gdyni.
0: Jak pogoda w Gdyni? Jak zapowiadają się te najbliższe dni? Bo pewnie przyda się jakaś dobra pogoda.
1: No, mamy to szczęście, że wszystko idzie według planu, czyli za oknem słońce i miejmy nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej.
0: Bardzo się cieszę, trzymamy za to kciuki i zapraszamy na kolejne wspaniałe spotkanie z designem, ze sztuką projektowania, który jest jak zawsze, zresztą mam wrażenie, bo tak co roku przyglądam się temu programowi, wielopoziomowe, gdzieś tam jest zawsze blisko nas, blisko naszej codzienności, a w tym roku to chyba jest zdecydowanie widoczny kierunek, bo też hasło festiwalu brzmi bliżej.
1: Jest takim punktem wyjścia do tego, co dzieje się w naszej rzeczywistości, gdzie mierzymy się z takim wielogłosem, z informacjami i właściwie nadmiarem. I tutaj zmieniamy perspektywę właśnie z tego, co takie dalekie i zamatłane, na takie bliskie. Z tego, co jest takie abstrakcyjne, na takie, co jest codzienne. I właśnie mimo, że będzie wielokierunkowo, wielowątkowo na temat różnych praktyk projektowych, to skupiamy się tutaj na tym, jak wyglądają relacje. Czy to właśnie projektanta z twórczością, czy to nasze, międzyludzkie i jak może odpowiadać na to design, na to, co jest lokalne, ale też to, co bliskie nas już sprawcze i to, co już znamy i możemy korzystać z tego lepiej. Czyli faktycznie chcemy postawić na to, co już mamy, co możemy docenić i jak to wykorzystać.
0: Oprócz wystaw, spotkania, rozmowy, to też jest w planie?
1: Oczywiście. Gdynia Design Days to z jednej strony wystawy, które będą z nami w tym roku 9 dni, natomiast jest to też pełny program wydarzeń, nie tyle co towarzyszących, co będący nieodłącznym powiedzmy komentarzem właśnie, czy to do hasła, czy do samych wystaw. Porozmawiamy między innymi o tym, jak projektować miejsca i miasta wspierające relacje. O tym opowie nam między innymi Paweł Grobelny. Oswoimy sobie jutro, a właściwie przyszłość z Martą Aleksandrą Flisykowską. Czy nauczymy się, jak projektować społecznie, jak mapować swoje otoczenie razem z Fundacją Collab, która zajmuje się właśnie takim odpowiedzialnym designem społecznym. Mamy nadzieję też dać takie przestrzenie i preteksty do spotkań właśnie na żywo, żeby zbudować relacje, żeby porozmawiać i żeby pobyć, ale też zwrócić uwagę na to, co już mamy dookoła, czyli będziemy odkrywać lokalnie Gdynię i miejmy nadzieję przenosić to poza ramy Trójmiasta, bo zapraszamy tak naprawdę nie tylko osoby z Gdyni, ale myślę, że skorzystają na tym osoby z całej Polski.
0: Już dzisiaj zaczynamy w Gdyni.
1: Do 28. Od 12 do 20 mogą Państwo odwiedzać wystawy, natomiast często wydarzenia dzieją się przez cały dzień. Nie obowiązują zapisy na większość wydarzeń, jest darmowy wstęp, więc zapraszamy do korzystania, bo bardzo chcielibyśmy Was zobaczyć.
0: To zaproszenie oczywiście przekazujemy. Będziemy zachwycać się designem, dyskutować o nim, rozmawiać o przyszłości i zbliżać się do siebie również przy okazji w Gdyni, w tych najbliższych dniach. A ja bardzo pięknie dziękuję za rozmowę Kornelii Holeksie z Centrum Designu w Gdyni.
1: Dziękuję również.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Zbliża się 12, zatem ja powoli opuszczam nasze studio w centrum Warszawy i przenoszę się na południe, bo dzisiaj o 14 spotkamy się przy Muzeum Plakatów w Wilanowie. Tutaj już trwa Święto Plakatu w muzeum i przy nim w plenerze dzisiaj wspólnie tworzymy i oglądamy kolejne rozdziały potężnej kolekcji Muzeum Plakatu. Powiedziałam tworzymy, bo o 14 będzie można wziąć udział w warsztatach, no właśnie, tworzenia plakatów. Warsztatach dla dorosłych pod hasłem Ale Cyrk, a o 13 będzie można dołączyć do zwiedzania aktualnej kolekcji, aktualnej wystawy pod opieką kuratora Michała Warty. O 18 natomiast zapraszamy na specjalny koncert, to już w gmachu głównym Muzeum Narodowego. Tu spotkamy się z wybitnym polskim kompozytorem Zygmuntem Krause i wysłuchamy utworów skomponowanych specjalnie na uroczystość nowego otwarcia Muzeum Plakatu w Wilanowie. O tym wszystkim ja teraz opowiadam wam w dużym skrócie, zachęcając do tego, żebyście przybyli na Święto Plakatu, jeśli jesteście w Warszawie albo okolicach, a więcej i bardziej szczegółowo będziemy o wszystkim opowiadać wam po 14, bo to wtedy wspólnie z Kasią Kozak połączymy się z wami już z naszego plenerowego studia. Zatem do usłyszenia. Chili Z.

0: Gastorama.
1: Gastorama.
0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate. Let's
3: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: To jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
16: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na dzień ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
17: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill.
5: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Już dziś od godziny 14 specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
6: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach RRSO 0%.
7: Mediamarkt. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto to basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
11: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Bittersweet.
13: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na Biedronka.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Ponadczasowe brzmienia, od których wszystko się zaczęło. Esencja Chill Outu w Chill

Mindset.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Go zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: GDZ.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: Dzisiaj możemy poczuć prawdziwą moc lata. Wysokie temperatury w całym kraju szybują w stronę 30 stopni, ale też możliwe ulewne deszcze i burze, przede wszystkim na zachodzie i na północy. Najcieplej dzisiaj w Gorzowie Wielkopolskim, tu aż 35 stopni. Najchłodniej, jeśli w ogóle można użyć tego słowa, w Suwałkach, tutaj 27 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
2: Magda Bauer to ja, Katarzyna Kozak za chwilkę do mnie dołączy, a ja wrócę jeszcze do tych wysokich temperatur na moment, bo tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w Warszawie, czyli w Wilanowie, jest 31 stopni i niebo bez jednej chmurki, także to jest dobra propozycja na spacer, a nasz pomysł na przetrwanie upału, wizyta w miejscu o umiarkowanej temperaturze, bo tak tutaj jest, i nieumiarkowanej ilości sztuki. Dlatego dzisiaj jesteśmy właśnie w Muzeum Plakatu, bo ze sztuką plakatu chcemy powitać lato. Bądźcie z nami do 17 z naszego studia plenerowego w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Będziemy wam opowiadać o wszystkim, co tutaj się dzieje. Wracamy niebawem na start. Muzyka.
4: Chill Set. Nastaw się na chill out.

0: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Cześć, cześć. Witamy się z Wami z Muzeum Plakatów w Wilanowie.
2: Magda Bauer i Katarzyna Kozak, to my od razu podpowiadamy Wam, gdzie nas spotkacie. Jeśli wybieracie się do Muzeum Plakatu, to my tutaj z naszym plenerowym studiem rozsiedliśmy się na piętrze. Wspaniała atmosfera, mnóstwo sztuki, z którą dzisiaj, no i nie tylko dzisiaj w sposób specjalny, bo to święto plakatu, możemy się zbliżać, możemy o nią pytać, możemy o niej opowiadać. To właśnie chcemy dzisiaj zrobić, żeby jak najpełniej oddać Wam klimat święta plakatu i w ogóle Muzeum Plakatów w warszawskim Wilanowie. Mamy taki dość pojemny plan, co się będzie działo do godziny 17, o tym powie Kasia Kozak.
1: No dzisiaj do godziny 17 tutaj bardzo dużo gości. Teraz mówimy do Was we dwie, a już za chwilę przyjdą do nas i pracownicy Muzeum Narodowego, i pracownicy Oddziału Muzeum Narodowego, czyli Muzeum Plakatu, no ale również artyści. Razem z nami będzie tutaj Piotr Młodożeniec, będzie też Jerzy Skakun. No sprawimy, że te plakaty nabiorą formy dźwiękowej, jakkolwiek to nie brzmi. Trudno się opowiada plakat przez radio, ale my z Magdą myślę, że postaramy się to zrobić. Ja tylko powiem, że jest tu przede wszystkim pięknie. To miejsce otwiera się już drugi w tym roku, dlatego że chociaż wystawa jest stała, to jest zmienna i w tej chwili część plakatów została podmieniona. Od marca mogliśmy tutaj widzieć pierwszą ekspozycję, a teraz dzisiaj, 20 czerwca, otworzyła się druga odsłona wystawy całej z kolekcji polskiej, więc mamy tu najlepsze z najlepszych polskich plakatów. Magda, masz swoje ulubione?
2: Mam kilka, ale myślę, że pewnie będziemy o nich wspominać podczas dzisiejszego programu. Sprawdzimy też, jak powstają plakaty, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest tutaj przestrzeń warsztatowa i tam chcemy dzisiaj zajrzeć. To wszystko do 17, a teraz już muzyka.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: A teraz jest ze mną pani Małgorzata Borkowska, zastępczyni dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Troszkę więcej opowiemy wam o święcie plakatu. Pragnę serdecznie panią powitać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Przed chwileczką troszkę rozmawiałyśmy o tym. Pani wspominała, że to jest takie bardzo szczególne muzeum, Muzeum Plakatu w Wilanowie, dlatego że tu no jest jedna taka specyficzna cecha, która odróżnia je od innych oddziałów Muzeum Narodowego w Warszawie.
2: Zdecydowanie i jest to przede wszystkim to, że w tym muzeum, w tym oddziale jest głośno. Kiedy pójdziemy do gmachu głównego, na galerię stałą, zwykle nie słychać więcej niż dźwięk skrzypiącej podłogi. Jestem bardzo poważny. A Muzeum Plakatu pobudza pewne wzgórza pamięci. Bardzo często zdarza się, że publiczność tutaj rozmawia ze sobą, poznaje się stojąc pod jakimś plakatem, bo nagle przypominają im się historie związane z tym, co widzą przed sobą. Przypominają sobie historie czy miejsca, w których widzieli te plakaty na ulicy. Jest tu gwarno, głośno i radośnie, jak to w czasie święta.
1: Sytuacja, która sprzyja no właśnie rozmowom, nawiązywaniu nowych znajomości. Sztuka plakatu ma to do siebie, że uruchamia, że prowokuje do tego, żeby pomyśleć często, żeby się roześmiać, prawda? Bo tutaj jest też wiele takich momentów, w których się no przynajmniej uśmiechniemy. Tak, rzeczywiście sporo plakatów historycznych, które kiedyś na pewno już widzieliśmy, sporo tych nowych, głośnych, które też znamy. W tej chwili uczestniczymy, można powiedzieć, w otwarciu kolejnej odsłony kolekcji. Prawda? Czy możemy powiedzieć kilka słów o tym, co teraz prezentujecie państwo na tej wystawie?
2: Muzeum otworzyliśmy w marcu, 3 miesiące temu. Ze względów konserwatorskich plakaty wymieniamy co 3 miesiące, ze względu na wielką delikatność materiału, na którym są wykonane. Dzisiaj otwieramy już drugą odsłonę i cała ścieżka zwiedzania i tematyka jest podobna, natomiast zmieniliśmy same plakaty. To też wspaniała okoliczność, ponieważ możecie państwo co 3 miesiące przychodzić do nas i zobaczyć zupełnie nowe obiekty. A w naszej kolekcji jest aż 36 tysięcy plakatów. Tutaj prezentujemy zaledwie 240, więc i tak jest to ułamek tego, co mamy w naszych magazynach. Więc wykorzystujemy tę okazję i zmieniamy ekspozycję, by mogli państwo zobaczyć jak najwięcej.
1: Imponująca kolekcja, która powstała od momentu otwarcia, powołania do życia muzeum. Co ciekawe, to było pierwsze takie muzeum plakatu na świecie. Także pomysł, który potem podchwyciły różne instytucje za granicą w wielu miastach, w innych miejscach świata. Ta współpraca międzynarodowa też jest zapewne bardzo ważna i myślę, że o niej też jeszcze dzisiaj powiemy słówko, ale wróćmy jeszcze do tego otwarcia muzeum plakatu, które było takim szczególnym wydarzeniem. Dzisiaj przywołamy ten moment, dlatego że od dzisiejszym święcie plakatów, w specjalnym finałowym wieczorze, który zwieńczy ten dzień, uczestniczyć będzie wspaniały kompozytor Zygmunt Krause. I on też miał swój udział w tamtym dniu, w 1968 roku.
2: Tak. Dokładnie 4 czerwca 1968 roku Muzeum Plakatu, jako pierwsze na świecie, zostało otwarte. I tego dnia swój utwór Entrée 1.0 wykonał właśnie Zygmunt Krause. Po prawie 60 latach zaprosiliśmy go ponownie do współpracy. Dzisiaj w gmachu głównym o godzinie 18.15 poza innymi utworami będziecie mieli państwo okazję usłyszeć utwór specjalnie napisany na to 58-lecie muzeum. Mówię, będziecie państwo mieli okazję, ponieważ bardzo państwa słuchaczy na ten koncert zapraszamy i mamy dla was dwa podwójne zaproszenia na ten koncert.
1: I za chwileczkę je rozdamy. To będzie bardzo szczególny moment, bo to będzie, no właśnie tak jak powiedziała pani Małgorzata Borkowska, z którą rozmawiamy, specjalne prapremierowe, światowe wykonanie utworu Ongoing Foi, specjalnie skomponowanego na tę okazję. Jeśli chcecie dołączyć do tego wyjątkowego koncertu, to jeszcze teraz można do nas napisać w tej sprawie na adres kultura@chiliz.pl. Napiszcie proszę, dlaczego chcecie się wybrać, a takie zaproszenie wam sprezentujemy. No myślę, że to bardzo wyjątkowy prezent. Bardzo dziękuję, zapraszamy dzisiaj na Święto Plakatu, do Muzeum Plakatu przez cały dzień, no i wieczorem, bo ten koncert w gmachu Muzeum Narodowego.
2: Tak, zapraszamy do gmachu głównego, a Muzeum Plakatu jest dzisiaj otwarte bezpłatnie. Zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie. Przed wejściem woda z saturatora, popcorn, wata cukrowa. Bardzo jest tutaj przyjemnie.
1: I jeszcze więcej przyjemności, które czekają was na miejscu. Przybywajcie. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
3: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop. Soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia.
2: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
3: Macie Kulewicz. Gorąco zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
1: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
19: Castorama! Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się odmalować salon.
20: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
19: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
20: No to co? Malujemy! Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
22: Po reklamie.

noche na Chill Out.

0: program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: A teraz jest ze mną pani Maja Wolny, doktor habilitowana, wykładowczyni, profesorka, przede wszystkim artystka oczywiście. Bardzo dziękuję, że podeszła pani chociaż na chwilkę, ponieważ zdradzę wam, że my jesteśmy teraz na dole, przenieśliśmy się do przestrzeni warsztatowej i ja naprawdę po prostu wyciągnęłam panią Maję z takiego procesu twórczego, można powiedzieć. Wszystko się zgadza.
2: Tak, dokładnie. Witam serdecznie. Jesteśmy w trakcie prowadzenia warsztatów, warsztaty plakatu w Muzeum Plakatów w Wilanowie. No jest mi niezmiernie przede wszystkim miło, że to miejsce zaczęło żyć na nowo i że możemy właśnie współpracować teraz z grupą dynamicznych i tutaj kreatywnych ludzi, którzy są bardzo zainteresowani plakatem w tych właśnie przestrzeniach.
1: Podejrzałam tak przez chwilkę, co tutaj się dzieje i spróbuję wam to tak obrazowo opowiedzieć. Długi stół, przy którym siedzą osoby zaangażowane w cały proces twórczy, bo to są warsztaty, podczas których powstaną plakaty. Takie duże skupienie tutaj jest i koncentracja i wiem, że pani przed chwilą tłumaczyła coś całej grupie, wszyscy notują i podejrzewam, wyobrażam sobie, jeżeli możemy zajrzeć za warsztaty tutaj, za kulisy warsztatu, że to jest takie stopniowe wprowadzanie w ten cały proces twórczy. Od czego zaczynacie, co się będzie działo, no i co powstanie?
2: Zgadza się. Faktycznie, uchylając tutaj rąbka tajemnicy, nasi uczestnicy w chwili obecnej próbują, przeprowadzam ich przez taki proces projektowy, dla którego punktem wyjścia są hasła wywoławcze. Trwała tu przed chwilą faktycznie taka bardziej burzliwa dyskusja wokół tych haseł, które są takim wprowadzeniem do głównego zadania, jakim jest stworzenie czy próba właściwie wykreowania takiego plakatu za pomocą właściwie tutaj dzisiaj kolażu, właściwie w technice kolażu.
1: Czyli dzisiaj pracujemy tutaj techniką kolażu. To chyba Jan Lenica mówił, że w plakacie dodawać znaczy odejmować. To jest hasło, które zapewne wam też tutaj towarzyszy.
2: Oczywiście, oczywiście i mniej znaczy więcej, no to w plakacie faktycznie skrót myślowy i ta siła przekazu są najważniejsze i oczywiście bardzo trudno przeprowadzić taki proces w ciągu zaledwie 2 godzin. Natomiast ten etap projektowy uważam za najważniejszy, bo w plakacie pomysł jest właściwie kluczową kwestią. No i zgadza się, mniej znaczy więcej.
1: Oczywiście ta sfera, która nazywa się pomysł, niuanse, które mogą zagrać w plakacie, wszystko to pewnie tutaj dzisiaj podczas warsztatów będzie obecne. Bardzo jestem ciekawa tego, co powstanie. Jest hasło, które wam patronuje? Jest to zadanie na, no właśnie jest to praca na zadany temat?
2: Tak, są dwa hasła wywoławcze. Jednym z nich jest Alet Tyrk. Drugim czuję, że. I tutaj uczestnicy mają szansę, gdyby takiej właściwie w jednym i drugim temacie, mają oczywiście możliwość takiej dowolnej, swobodnej interpretacji. Drugie zadanie oczywiście czuję, że zakłada jakby dopowiedzenie tego zdania i może stwarza przez to właśnie jeszcze trochę większe wyzwanie. Ale cyrk oczywiście też jest w nawiązaniu, pojawiło się w nawiązaniu do plakatu cyrkowego, prawda, i do jego jakby tutaj tradycji, do świetnych przykładów, jakie możemy zresztą oglądać przy okazji tutaj wystawy w muzeum. Natomiast oczywiście nie traktujemy tego tak tradycyjnie, bym powiedziała, jednoznacznie, bo ono też ma być pretekstem do swobodnej interpretacji zahaczającej o problemy zarówno społeczne, jak i polityczne być może, chociaż tego staramy się unikać dzisiaj.
1: Ale wyobrażam sobie, że tutaj powstanie bardzo wiele ciekawych pomysłów. To są dwa bardzo inspirujące kierunki, rzeczywiście bardzo pojemne, bardzo obszerne, które dają wiele możliwości. Technika kolażu to oczywiście nie jedyna z technik, jakich można używać do tworzenia plakatów, a ja myślę, że to dzisiejsze spotkanie, które wprowadza na przykład tę technikę i w detajniki powstawania plakatów, może być taką świetną zachętą do tego, żeby plakatem bawić się na co dzień. To może być świetna twórcza zabawa, prawda?
2: Zdecydowanie myślę, że w ogóle po pierwsze, twórców, twórczyń plakatu w dzisiejszym świecie też jest bardzo wielu, tak, na całym świecie. Plakat stwarza taką szansę, rozwija w ogóle, uważam, też takie logiczne, abstrakcyjne myślenie w wyjątkowy sposób. I ja bardzo zachęcam, prowadziłam nieraz warsztaty również plakatu z dziećmi i muszę przyznać, że to była też bardzo dla mnie pouczająca lekcja i dowód, że warto kształcić takie myślenie nawet też w najmłodszych twórcach.
1: To też bardzo ważne oczywiście w tym obszarze edukacji artystycznej, no i świetna zabawa dla dzieci także, ale dla dorosłych też. Dzisiaj były warsztaty i dla dzieci, teraz są dla dorosłych i mam nadzieję, że takich spotkań jeszcze będzie latem więcej w Muzeum Plakatu. Na pewno będziemy Was o nich informować, a teraz bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę, dziękuję za poświęcony nam czas, bo wiem, że tutaj się bardzo dużo dzieje i takie wychodzenie na chwileczkę z procesu twórczego to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo również.
0: Chillset. Nastaw się na chill out.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
12: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Opalne z burzami, deszczem i gradem. Noce tropikalne z temperaturą do 20 stopni Celsjusza. Takie lato w pełnej krasie, można powiedzieć. Dzisiaj oczywiście upały i 30 stopni Celsjusza. No właściwie w większości naszych miast na północnym wschodzie tylko 27 stopni. W Gorzowie Wielkopolskim aż 35. Jutro ma być nieco więcej oddechu, będzie troszkę chłodniej. W prognozach są też przelotne opady deszczu i to właściwie w całym kraju.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Ależ ciekawie się słucha wszystkich rozmów, które mają tutaj miejsce dookoła nas. Ja przed chwilą przysłuchiwałam się temu, jak Katarzyna Kozak rozmawiała z Jerzym Skakunem. To jest kolejny nasz gość, który pojawi się po godzinie 15 w naszym plenerowym studio. Potem będziemy Was zapraszać na kolejne spotkania, na kolejne rozmowy, ale wciąż jeszcze zachęcamy do tego, żeby przybywać do Muzeum Plakatów w Wilanowie. Tutaj trwa święto plakatu na Dole Warsztaty, a przestrzeń pełna wspaniałych przykładów sztuki plakatu wciąż czeka na nas i tak dzisiaj jest tutaj przez cały dzień, wieczorem oczywiście koncert, o którym już wspominaliśmy. Mam nadzieję, że do zobaczenia, szukajcie nas tutaj na Pięterku, a ja teraz już zaproszę na naszą antenę muzykę, a za chwilę Kasię Kozak z jej gościem, to im za chwilę oddam głos.
2: Chillset. Nastaw się na chillout.

0: specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Magda Bauer łapie oddech, a przy mikrofonie Katarzyna Kozak łączy się z wami z naszego plenerowego studia. Razem ze mną jest artysta, autor plakatów Jerzy Skakun. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Jerzy, przedstawia pana naszym słuchaczom. Od ponad 20 lat prowadzi pan razem z Joanną Górską studio graficzne. Pana prace znajdują się oczywiście tutaj, jedna z nich w Muzeum Plakatów w Wilanowie, ale nasi słuchacze na pewno znają pana z warszawskich ulic. Do niedawna nie tylko w Warszawie, w całej Polsce pana twarz wręcz wisiała na przystankach autobusowych.
2: Zgadza się.
1: Nie mogę o to nie zapytać. Co to był za plakat?
2: To był plakat, który był jedną z nagrodzonych prac w konkursie AMS-u poświęconego twórczości cyfrowej. Mój plakat był pewnego rodzaju żartem na ten temat.
1: Tak, tutaj oblicza twórcy cyfrowego, chyba taki był wtedy tytuł tego konkursu, coś w tym stylu, i pana twarz wypełniona liczbami znajdowała się na tym plakacie. Ja chciałabym tym tak gładko przejść do też tego plakatu, który wisi tutaj w Muzeum Plakatu. To również pana głowa na plakacie. Co z tym ciałem na plakatach? Skąd grafik na plakacie?
2: Bardzo lubimy umieszczać się na plakatach. Zaczęliśmy właściwie to robić na samym początku, kiedy zaczęliśmy współpracę w ogóle z Teatrem Dramatycznym. To się rozwinęło bardzo przy współpracy z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, który jakby z założenia był teatrem bez gwiazd, i był taki pomysł, że jeśli, a ponieważ posługiwaliśmy się fotografią, że jeżeli będziemy potrzebowali postaci na plakacie, to sami będziemy tymi postaciami.
1: To tutaj mamy taką okazję do tego, żebyście wy poznali człowieka za plakatem. Na naszym Instagramie możecie oczywiście zobaczyć, jak pan Jerzy wygląda, ale w radiu mówimy o pana pracy, o waszej pracy, bo w końcu to są dzieła stworzone razem z Joanną Górską. Tworzycie dla Teatru Jaracza w Łodzi, tworzycie dla Nowych Horyzontów, dla Tygodnia Kina Hiszpańskiego w tym roku. Wcześniej także plakaty dla Teatru Powszechnego. Ale wiem, że jest pan nie tylko grafikiem, który tworzy plakaty na zamówienie.

0: do poszczególnych wydarzeń kulturalnych, ale również tworzy pan z potrzeby serca, po prostu jako artysta. I chciałam zapytać, czy te dwa sposoby wypowiedzi się od siebie różnią, czy się na siebie nakładają, czy z siebie wzajemnie czerpią? Jak pan o tym myśli?
1: Myślę, że to akurat w naszym przypadku to się dość mocno przenika. To znaczy, są dwa przypadki, w których robię plakaty z potrzeby serca. Jeden to jest taki, że są to plakaty, które wynikają z potrzeby, czyli dzieje się coś, co nas cieszy, wkurza, nie wiem, bulwersuje i wtedy czujemy, że to jest ten moment, żeby zabrać głos w sprawie, zrobić coś, wyjść z tym w świat. W tej chwili jest to bardzo proste, bo świat cyfrowy żywi się obrazami, więc jeśli obraz jest trafiony, to chwyta i się szybko rozsiewa po całym świecie. Druga droga to jest taka, że to są takie prace, które wynikają z potrzeby graficznej, że chcemy coś zrobić, co opowiada o czymś niekoniecznie właśnie zaangażowanego. Akurat ja na przykład zawsze marzyłem o tym, żeby robić plakaty muzyczne, co nie jest takie proste, żeby dostać takie zlecenia, więc wymyśliłem sobie, że jak będę miał czas, ochotę, to sobie będę robił plakaty do koncertów, na które się wybieram.
0: A można gdzieś te plakaty zobaczyć?
1: Można je zobaczyć na naszym Instagramie czy na Facebooku. Zdarzało się, że przy okazji jakichś takich jarmarków plakatowych właśnie wtedy sprzedawałem też te plakaty właśnie.
0: Ja chciałam zapytać pana jeszcze o to miejsce. Tutaj wisi wasz plakat do Skąpca z 2013 roku. Muzeum też oczywiście nie jest otwarte od dziś. Latami tutaj też przyjmowało gości wcześniej przed rewitalizacją. I chciałam zapytać, czy ono dla pana, to miejsce Muzeum Plakatu, jest ważne? Było ważne?
1: Tak, ono jest bardzo ważne dla wszystkich twórców plakatu i w momencie, kiedy pierwszy raz nasz plakat tu się pojawił na Biennale Plakatu, to było dla nas naprawdę wielkie wydarzenie. I teraz to, że nasz plakat jest włączony w stałą wystawę, też dla nas jest bardzo ważnym wydarzeniem.
0: Drodzy słuchacze, po inspiracje, po plakaty, które mogą stać się waszymi ulubionymi, po historię Polski zapisaną graficznie w plakatach, zajdźcie Muzeum Plakatu. Ta odsłona czeka na was jeszcze do 13 września, a my z Magdą Bauer wrócimy do was jeszcze w tej godzinie z kolejnymi gośćmi. Pięknie dziękuję.
2: Chillcat. Nastaw się na chillout.

0: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Łączę się z Wami z Muzeum Plakatu z naszym kolejnym gościem, Michał Warda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kurator Muzeum Plakatu, kustosz kolekcji plakatu polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Podstawowe pytanie. Dzisiaj wielkie otwarcie drugiej odsłony wystawy stałej. My się już w tym łapiemy. To cały czas jest jedna wystawa, zmieniają się plakaty. Chciałam zapytać o to, jak poszła ta pierwsza. Ile gości od marca odwiedziło Muzeum Plakatu?
2: Od 14 marca do 7 w czasie pierwszej odsłony odwiedziło nas ponad 17,5 tysiąca odwiedzających, co jak na nasze warunki przerosło nasze oczekiwania. Jesteśmy wszystkim naszym gościom niezwykle wdzięczni. Cieszymy się tak dobrym odbiorem i zainteresowaniem tej wystawy.
1: O tym, co się zmieniło, jakie plakaty tutaj widzimy teraz, jakich nie było wcześniej i na czym polega ta zmiana, o tym jeszcze w tej godzinie razem z panem Michałem Wam opowiemy. Dzięki.
0: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: KIZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP.

0: Tego woda mineralna nisko nasycona muszynianka 1 litr, złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
3: Po reklamie.

0: program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Razem ze mną Michał Warda, kurator Muzeum Plakatu. Dzień dobry jeszcze raz.
2: Dzień dobry, witam.
1: Opowiedzmy trochę naszym słuchaczom to, w jaki sposób wizja na Muzeum Plakatu zdążyła się już sprawdzić, bo przez 3 miesiące już Państwo mogli to muzeum odwiedzać. Ono otworzyło się w marcu, dzisiaj kolejna odsłona wystawy. Jak Pan patrzy na te 3 miesiące? Szybko Panu czas minął?
2: Oj, myślę, że tak. Choć oczywiście to nie jest nowa wizja. My tą wystawą, tym projektem ekspozycyjnym jakby kontynuujemy tą pierwotną, która pojawiła się u powstania Muzeum Plakatu w roku 68. Zawsze chcieliśmy zrealizować taką wystawę retrospektywną, ekspozycję, na której nasza publiczność mogłaby zaznajomić się z historią tej dziedziny komunikacji wizualnej, sztuki. Nasze wrażenia jak na razie są znakomite. Galerie wypełnia gwar rozmów, widzimy na twarzach naszych gości uśmiechy i spojrzenia pełne czasem zdziwienia. Więc tak, myślę, że ta wystawa spełniła swój cel.
1: No właśnie, powiedział Pan Galenia gwar rozmów. Myślę, że to jest ważne, że to podkreślić, bo w tym muzeum się rozmawia. Coś takiego jest w plakatach, że chcemy je przedyskutowywać.
2: Tak, ponieważ one same do nas wręcz momentami krzyczą. To jest przede wszystkim projektowanie oparte na pozyskaniu naszej uwagi, atencji. Każdy z tych plakatów, bez względu na to, kiedy powstał, kto go stworzył, bądź w jakim celu, on zabiega o naszą uwagę. Więc nie tylko panuje tu gwar rozmów odwiedzających, ale też taki wizualny hałas, który tworzą same plakaty.
1: Podkreślmy to, tutaj mamy przekrój plakatu polskiego. Ta wystawa jest ułożona chronologicznie, podzielona na 6 części, prawda? Jakich?
2: Tak, one odpowiadają poszczególnym okresom rozwoju plakatu, ale też etapom w naszej historii ostatniego stulecia. Zaczynamy od początku, czyli od narodzin, poprzez lata 1918-39, czyli okres II Rzeczpospolitej. Następnie prezentujemy to, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, okupacji, bo to też jest ważny etap w rozwoju propagandy politycznej, propagandy wojennej. Następnie omawiamy okres tuż powojenny, moment, kiedy rodzi się Polska Szkoła Plakatu. Dalej od roku 66, kiedy ona nabiera już tej dojrzałej formuły, zmienia się społeczeństwo, zmienia się kultura. I następnym etapem, tym ostatnim, jest przełom lat 80. i 90., kiedy wiadomo, rozpoczyna się nowy etap w historii politycznej, ale również do warsztatu grafika, projektanta, twórcy plakatów wkracza nowa technologia.
1: Ta przestrzeń zmienia się w czasie i nawet jeśli już odwiedziliście Muzeum Plakatu raz, warto przychodzić tu jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. Tak jak powiedzieliśmy, dzisiaj otwiera się druga odsłona wystawy stałej. Co to znaczy? Co się zmieniło? Czy dodaliście nowe plakaty? Czy to tylko nowe egzemplarze? Jak to wygląda?
2: Odwołam się może do liczb, tak będzie najłatwiej. Otóż w czasie trwania każdej odsłony prezentujemy ponad 240 prac, plakatów, druków. One zmieniają się powiedzmy około 60%. I to dotyczy tej, wydaje mi się, najbardziej atrakcyjnej części, czyli tych plakatów historycznych, najstarszych, które liczą sobie blisko 100 lat. Więc w tej najstarszej części jest najwięcej, myślę, nowych, ciekawych, interesujących plakatów. Pozostałe wymieniamy po prostu na inne egzemplarze jakby tego samego tytułu, aby zachować tę spójność opowieści, w której wyznaczamy pewne znaczące etapy. Te projekty też informują nas o ważnych wydarzeniach, nie tylko ze świata kultury, sztuki, ale również polityki, gospodarki, reklamy i życia społecznego.
1: każdy, kto wieszał plakat w domu, wie, że to nie jest takie proste, żeby było go dobrze widać. Tutaj państwo zadbali o to, żeby każdy plakat był doskonale oświetlony, widoczny, nic nie zakłóca odbioru. Ale ten odbiór czasem może nas właśnie trochę straszyć. Wchodzimy tu, jest tyle pięknych rzeczy, nie wiemy, na czym skupić uwagę, więc chciałabym na koniec naszej rozmowy zaproponować taką zabawę, wpatrzenie. Zaczyna się lato. Wchodzimy do Muzeum Plakatu i szukamy lata na plakatach. Znajdziemy je?
2: No i tak, oczywiście wiele, wiele słońca, pięknych kwiatów momentami, dość powabnych kobiecych, męskich postaci. Właściwie ta wystawa poprzez ten swój taki wizualny chaos jest w stanie zaoferować każdemu coś atrakcyjnego. Odnajdziemy w niej prace, plakaty o różnej ekspresji, różnej stylistyce, wykonane w szeregu bardzo różnych, rozmaitych technik graficznych. Będą tu i fotomontaże, rysunki, prace niemal malarskie, ilustracyjne. Więc wydaje mi się, że każdy z nas znajdzie tu ten swój ulubiony plakat i może za jego pośrednictwem pozna historię z nim związaną, czyli jakie wydarzenie, jaką postać utrwalił w tej graficznej formie, bo ta wystawa też ma być taką lekcją historii, ale myślę, że przyjemną w odbiorze. Ponieważ na co dzień pewnie obcujemy właśnie z historią za pośrednictwem podręczników, być może filmów dokumentalnych, fotografii, a każde z tych wydarzeń zazwyczaj miało swoją taką wizualną, obrazową manifestację. Czasem warto też myśleć o tej przeszłości przy pomocy, za pośrednictwem tych barwnych plakatów.
1: Przyjdźcie poznać historię, przyjdźcie poszukać lata w Muzeum Plakatu. Razem z nami był Michał Warda, kurator tego miejsca. Pięknie dziękuję za rozmowę.
2: Również dziękuję i zapraszam.
1: I do usłyszenia, wrócimy do Was jeszcze.
0: Chillset. Nastaw się na chill out.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski

tu rekoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze

0: program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: I oczywiście nasi wspaniali goście, którzy towarzyszą nam dzisiaj w Muzeum Plakatu. Jesteśmy tutaj dzisiaj do godziny 17, a teraz jest ze mną pani Aleksandra Oleksiak, kuratorka działu plakatu obcego, a także współkuratorka wystawy, która otwiera się dzisiaj w Muzeum Plakatu, bo przypomnijmy, że to jest już druga odsłona potężnej kolekcji warszawskiego Muzeum Plakatu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Kolekcja na tyle bogata, na tyle różnorodna, na tyle pojemna, również znaczeniowo, już nie myśląc tutaj o tych kategoriach estetycznych, że naprawdę wędrować po niej można na rozmaite sposoby, w bardzo różnych kierunkach. Tutaj dzisiaj spotykamy się na drugiej odsłonie kolekcji plakatu i to wciąż jest plakat polski i chyba o nim będziemy rozmawiać w dalszej części naszego programu, ale o pewnym szczególnym obszarze historii polskiego plakatu.
2: Najstarsza część kolekcji to jest plakat przedwojenny. W tej odsłonie akurat najstarszym obiektem, jaki prezentujemy Państwu na wystawie, jest plakat rozpoczynający właściwie wiek XX, bo to jest plakat z roku 1900 Anny Gramatyki Ostrowskiej, reklamujący szkołę, wystawę w Szkole Sztuk Pięknych, do której Anna Gramatykówna uczęszczała i właściwie prawdopodobnie na tej wystawie też pokazywała swoje prace. Jest to przepiękny, nietypowy format plakatu o takim, to jest, ma postać wydłużonego prostokąta i przedstawia kobietę z nietypowymi jak na tamte czasy atrybutami, ponieważ kobieta trzyma paletę i pędzel malarski. To są atrybuty niezbyt kobiece wówczas.
1: I o tym czasie będziemy rozmawiać w dalszej części naszego programu. Ja byłam bardzo ciekawa tych pierwszych właśnie plakatów, tych, które rozpoczęły historię polskiego plakatu. Gdzieś tam trafiłam na, oczywiście na nazwisko Stanisława Wyspiańskiego i pierwszy plakat stworzony do spektaklu teatralnego. Do tego na pewno jeszcze wrócimy po 16:00. Bądźcie z nami.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: 4 sztuki, 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: Po reklamie.

0: Zabawcie na Chill Out. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: O północy w Warszawie będzie 21 stopni. Do tej godziny temperatura będzie stopniowo spadać. W tej chwili na termometrach 30 kresek w stolicy, ale też w wielu innych polskich miastach. Wciąż cieszymy się bezchmurnym niebem. To może zmienić się jutro, bo w całym kraju mają pojawić się mniej i bardziej przelotne deszcze, ale dziś cieszymy się takim prawdziwym latem i tak będzie aż do nocy. Korzystajcie z tego i planujcie spacery.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Planujcie spacery w stronę sztuki. Do tego Was dzisiaj zachęcamy przez cały dzień i wciąż czekamy w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. No dzisiaj oczywiście ten spacer wymaga zabrania ze sobą butelki wody, nakrycia głowy. O tym trzeba pamiętać, no ale przede wszystkim pozwolić sobie na chwilę kontaktu z wspaniałą sztuką. Dziś, no właśnie, o sztuce plakatu. Mówimy w Chili Z o plakatach, o których Krzysztof Kieślowski tak ładnie kiedyś powiedział, że plakat to jest dla niego taka obietnica. Widzi fragment czegoś, co no właśnie zapowiada jakieś przeżycie, jakieś doświadczenie, co coś obiecuje. Przytaczam te słowa, bo po 16 będziemy jeszcze w świecie polskiego plakatu i o nim będę rozmawiać z panią Aleksandrą Oleksiak, która już nam towarzyszy. Także teraz poproszę o trochę miłych dźwięków do słuchania, a za chwileczkę wrócimy do Was w duecie.
2: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: My wciąż jesteśmy w Muzeum Plakatu. Tutaj wciąż pojawiają się nowe tematy do rozmowy, nowe pytania, nowe bardzo ciekawe opowieści. Przypomnę, że towarzyszy mi pani Aleksandra Oleksiak, która opiekuje się plakatem obcym na co dzień, ale my rozmawiamy o plakacie polskim i teraz takie spojrzenie w głąb dziejów, bo troszeczkę przeniesiemy się w czasie. Chcemy opowiedzieć wam nieco więcej o plakacie, który powstawał w naszym kraju do 1939 roku. Ja przywołałam nazwisko Stanisława Wyspiańskiego i jego pracę stworzoną do spektaklu teatralnego. Tak się chciałam upewnić, czy słusznie, czy to jest ten plakat uważany za taki pierwszy artystyczny plakat, czy nie?
2: Tak, jak najbardziej jest to plakat, który co prawda już w tej chwili został przeniesiony do archiwum, bo był eksponowany tylko i wyłącznie w pierwszej odsłonie. Nie mamy niestety dubletu, ale jest to plakat artystyczny i Stanisław Wyspiański jak najbardziej jest tą osobą, która z którą wiążą się początki plakatu artystycznego.
1: Teraz natomiast mamy okazję zobaczyć z bliska bardzo wiele innych plakatów, które też powstawały dawniej w Polsce, w dwudziestoleciu międzywojennym między innymi. I to tutaj chcemy was teraz zabrać. Dlaczego warto przyjrzeć się tak bliżej i uważniej temu właśnie okresowi? Jaki plakat przede wszystkim wtedy powstawał? Co opowiada nam o tamtym czasie w Polsce?

0: plakat przed pierwszą wojną światową już miał olbrzymie jakby znaczenie dla polskiej kultury i był takim medium, które czerpało z literatury, czerpało ze sztuk plastycznych, które wokół jakby zasilały styl tych dzieł plakatowych. I dominował wówczas plakat kulturalny, plakat, który inicjował różnego typu imprezy charytatywne, bale, kwesty, koncerty. To była taka funkcja plakatu jakby pierwotna, reklamowa. Ale w czasie działań wojennych, myślę o I wojnie światowej, na barki plakatu zostały narzucone nowe zadania, gdyż plakat przejął obowiązki pełnienia takiej służby propagandowej. Zaczął być tym medium, które werbowało, które którym posługiwali się artyści po to, żeby wyrazić pewne idee, wyrazić pewien sprzeciw, ale też
1: domyślam się, że ten plakat kulturalny, artystyczny był bardzo ważny, ale w dwudziestoleciu międzywojennym to ten przekaz, który był kierowany do społeczeństwa, nabrał tutaj intensywności i mocy. Czy ten plakat społeczny, który wtedy powstawał, był bardzo ciekawy, że jest bardzo ciekawy również dla nas i dzisiaj, bo bardzo mówi w sposób bardzo interesujący o tamtych czasach.
0: Tak, jeżeli sięgniemy teraz do epoki dwudziestolecia międzywojennego, to dostrzeżemy, jak niezwykle ważną rolę ten plakat społeczny odgrywał, gdyż społeczeństwo było ubogie. Państwo było zrujnowane właściwie. Żeby je odbudować po tych 123 latach niewoli, plakat pełnił niezwykle ważną rolę komunikacyjną i był takim pośrednikiem między inicjatywami rządu a społeczeństwem. Dlatego pomógł odbudować gospodarkę, pomógł wskrzesić polską kulturę, pomógł zaprezentować dorobek Polski światu podczas na przykład powszechnej wystawy krajowej w 1929 roku, jaka miała miejsce w Poznaniu. Mamy przepiękne plakaty między innymi Wojciecha Jastrzębowskiego reklamujące właśnie to wydarzenie. Ale mnóstwo innych też prac, akurat tą słynną wystawę PWK reklamowało. Bardzo znamienite nazwiska były tam zaangażowane w ten jakby proces promocji dekady, tej pierwszej polskiej dekady po odzyskaniu niepodległości.
1: Teraz możemy jej się przyglądać właśnie w Muzeum Plakatu, bo plakaty z tego czasu, afisze z tego czasu, prace z tamtych lat też są obecne na drugiej odsłonie wystawy prezentującej kolekcję Muzeum Plakatu w Warszawie. Zachęcamy do tego, żebyście przyszli i zobaczyli je po prostu, zamyślili się nad nimi albo też czasem do nich uśmiechnęli, o czym mówiłam wcześniej, bo dzisiaj to są prace, które czasami budzą nasz uśmiech rzeczywiście. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i zachęcamy na ten rozdział wystawy. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie i zapraszamy do Muzeum Plakatu w Wilanowie.
1: A my niedługo jeszcze do Was wrócimy, teraz muzyka.
2: Chillset. Nastaw się na chill out.

0: Program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Muzeum Plakatu w Wilanowie wychodzi też na ulicę Warszawy. Jeśli przyjdziecie tutaj, weźmiecie ze sobą magiczną pocztówkę z kodem QR, to potem możecie zobaczyć plakaty w przestrzeni miasta na swoim telefonie i o wiele, wiele więcej. Zaraz wytłumaczy nam to dokładnie Monika Ciura-Włoczewska, pomysłodawczyni takiej, no właśnie, nie aplikacji, a bardziej wirtualnej przestrzeni z plakatami i starymi zdjęciami.
2: Tak, my to roboczo nazywamy aplikacją, ale tak naprawdę nie trzeba nic ściągać na telefon. Jest to rozwiązanie wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość, które jakoś naturalnie wypłynęło podczas pracy nad identyfikacją wizualną, nad plakatami, które promują ponowne otwarcie po długiej, wieloletniej przerwie Muzeum Plakatu. To są kolaże. Kolaże, które można było zobaczyć na mieście, kolaże, które można zobaczyć przed Muzeum Plakatu oraz na pocztówkach. Wykonał je dla nas Kuba Sowiński. Myśląc o tym, żeby te kolaże, żeby te plakaty, które tworzą kolaże, pokazać w całości, żeby odbiorca mógł zobaczyć, co tak naprawdę za tym kolażem się kryje, pomyśleliśmy najpierw o tym, żeby właśnie rozszerzona rzeczywistość pomogła w tym, żeby z każdego elementu kolażu rozwinąć ten pełen historyczny plakat, oczywiście z napisem, co to za plakat, kto go stworzył i kiedy. I następnie myśleliśmy o tym momencie kiedy. Jak sprawić, żeby użytkownik, nasza publiczność, ktoś, kto będzie zainteresowany plakatem, mógł pełniej zrozumieć kontekst, kiedy ten plakat powstawał, okoliczności, jak wyglądała wtedy być może Warszawa czy Polska. I w tym momencie narodził się pomysł tego, żeby oprócz rozwijania plakatów pokazać jeszcze bardzo charakterystyczne elementy dla właśnie tego okresu, w którym plakat powstawał, i zobaczycie je na swoim ekranie telefonu po zeskanowaniu kodu QR. Po najechaniu telefonem na kolaż możecie rozwijać poszczególne elementy kolażu, a następnie obracacie się dookoła siebie i przed wami wyrastają te właśnie charakterystyczne elementy dawnej Warszawy, Warszawy z lat 20., z lat 50., z 80. Zobaczycie tam bloki, zobaczycie małego Fiata, zobaczycie czerwonego Poloneza. I to wszystko będzie połączone z miejscem, w którym jesteście, także jeśli przyjdziecie do muzeum, weźmiecie pocztówkę z kodem QR, następnie możecie tą pocztówkę zabierać wszędzie ze sobą i wszędzie jakby nakładać sobie w tej rozszerzonej rzeczywistości nasz efekt, naszą podróż w czasie i zobaczyć, jak to wtedy mogło wyglądać właśnie w tym momencie, w którym nasze historyczne plakaty powstawały.
1: Bardzo plastycznie nam to wszystko wyjaśniłaś. Tutaj aż nic dodać, nic ująć. Wystarczy, że przyjdziecie, skorzystacie i zobaczycie już sami. Trzeba mieć smartfon z aparatem. Dla mnie ta historia i cały ten projekt jest o tym, że można wymyślić sobie coś totalnie abstrakcyjnego, a później to stworzyć. I chciałam cię zapytać już tak na sam koniec o ten przełożenie tego bardzo abstrakcyjnego pomysłu na praktyczną rzecz. To jak ci się nad tym pracowało? To jest jak spełnienie marzenia? Czy to się w ogóle na początku wydawało możliwe do zrobienia?
2: Wydawało się możliwe, ale rzeczywiście od pomysłu później przechodziliśmy przez bardzo wiele różnych burz mózgów i w naszym zespole, i z osobami, które tworzyły dla nas tą aplikację. Także trwało to długo, może nie tak długo, jak można byłoby sobie wyobrażać, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, bo teraz już ta technologia jest coraz bardziej dostępna, jest łatwiejsza do wykorzystania, ale mam nadzieję, że tak samo jakby jeszcze dłużej niż trwało przygotowanie, to rozwiązanie z nami zostanie i będziecie mogli z niego skorzystać. Jeśli nie ma, bo czasem może tak zdarzyć, że nie będzie pocztówek w Muzeum Plakatu, to przed plakatem, przed muzeum stoi słup z plakatami. Na tym słupie również są kody QR i również jest to ten nasz portal do podróży w czasie.
1: Monika Ciura-Włoczewska, osoba, dla której nie ma rzeczy niemożliwych i osoba, która przenosi nas w czasie, była z nami w Muzeum Plakatu, a my jeszcze tutaj wrócimy do was z kolejnymi gośćmi.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Bittersweet Festival. 3 dni muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia. Ponownie w Poznaniu.
2: Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Rita Ora, Tom Odell czy Faithless. Nie może was tam zabraknąć. O bilety na 2. edycję Bittersweet Festival zapraszam do Chillzet już od poniedziałku po godzinie 16. Jakub Lachowicz.
1: Chillzet. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie oczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na Tena.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
7: Po reklamie.

0: specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Nie tylko my, bo także nasi wspaniali goście, którzy odwiedzają nas dzisiaj przez cały dzień. Do 17:00 jeszcze będziemy w Muzeum Plakatu w Warszawie. Teraz jest ze mną pani Beata Górska-Szkop, kierowniczka działu edukacji i marketingu Muzeum Narodowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o tym, co muzeum zaplanowało dla naszych gości w wakacje. W naszym gmachu głównym trwa cały czas wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileski, gdzie mogą Państwo zobaczyć ulubione obrazy naszej publiczności. Stańczyka, cytryniarkę, obrazy Gierymskiego. Wszystkie te obrazy znajdowały się w kolekcji jednej osoby, której historię opowiadamy na tej wystawie. Ale oczywiście lato to nie tylko wystawa, ale przede wszystkim dodatkowe działania. Przygotowaliśmy dla naszych widzów w różnym wieku program Lato w MNW, w ramach którego mamy warsztaty i dla najmłodszych gości, i dla nieco starszych. Oglądamy dzieła sztuki, rozmawiamy o designie, o sztuce, dlaczego w sztuce mamy tyle golasów, podróżujemy dookoła świata razem z obrazami i też próbujemy swoich sił w różnych działaniach plastycznych. Ale oczywiście nie tylko sztuką człowiek żyje, wakacje to również ruch, dlatego w każdą środę o 10:30 zapraszamy na nasz dziedziniec Lorenza, gdzie wspólnie ćwiczymy ćwiczenia Qigong. Są to zajęcia bezpłatne, otwarte, można dołączyć w dowolnym momencie. One cieszą się olbrzymią popularnością. Z takich wyjątkowych programów, które od niedawna goszczą w naszym muzeum, na pewno chcielibyśmy Was zaprosić na szkicownik, w ramach którego również są to zajęcia bezpłatne, można dołączyć w dowolnym momencie. Jeśli odbywają się w muzeum, to wystarczy tylko bilet wstępu do muzeum. Można razem z nami szkicować. W każdy ostatni piątek miesiąca mamy muzeum na wieczór. W wakacje czekają nas dwie odsłony tego projektu. Mania kolekcjonowania oraz w dobrej formie. Ten lipcowy właśnie spotkanie będzie poświęcone też wystawie Kolekcjoner, ale na tych piątkowych spotkaniach, a w ogóle to najbliższy już jest za tydzień, bo jeszcze w czerwcu. To jest taki dzień, kiedy zupełnie inaczej odbieramy muzeum. W holu czeka na nas DJ, muzyka, strefa kreatywna, której możemy rysować, malować. Mamy dużo różnych aktywności. Czasami są ćwiczenia, czasami tańce. Zapraszamy, żeby sprawdzić, co będzie się działo w najbliższy piątek. I zupełnie nowy program, czyli Slow Dating w muzeum. Jeśli chcecie wpaść na randkę albo może poznać kogoś nowego, to nasi edukatorzy czekają na Was z kwestionariuszem pytań. Możecie wybrać, czy z nowo poznaną osobą chcecie przejść do następnego dzieła, czy może poznać kogoś innego. Ale oczywiście muzeum dzieje się nie tylko w muzeum, ale również w naszych oddziałach, które szczególnie właśnie przyciągają gości latem. Zapraszamy do Muzeum Rzeźby w Królikarni, gdzie będą różne działania performatywne, spacery, a w samym pałacu można oglądać wystawę Rzeźba na meblościankę, gdzie prezentujemy piękne figurki Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. No i wreszcie zapraszamy również do naszego oddziału w Otwocku Wielkim, do Muzeum Wnętrz. To jest w ogóle ostatnia okazja, żeby zobaczyć muzeum i park przed wielkim remontem, który będzie trwał do 2030 roku, ale w tym sezonie jeszcze działamy i zapraszamy Was zarówno na wydarzenia muzyczne, jak klasyka na Leżakach, koncerty chopinowskie, czy no takie największe wydarzenie w Otwocku, festiwal Breaking Classic, trzydniowy. Wiem, że jeszcze jakieś ostatnie bilety zostały, ponieważ wyprzedają się jak świeże bułeczki. We wszystkich oddziałach oczywiście odbywają się spacery, takie biospacery, biodróże, jak je nazywamy, w których mówimy nie tylko o sztuce, ale również o przyrodzie.
1: W takim razie korzystajcie z tych wspaniałych możliwości, jakie latem daje nam Muzeum Narodowe w rozmaitych właśnie swoich oddziałach. Na pewno do któregoś z nich macie całkiem blisko i na pewno znajdziecie tam coś ciekawego dla siebie. To nie tylko spotkanie ze sztuką wizualną, to także, no właśnie, spacery i muzyka. Festiwal Breaking Classic rzeczywiście niedawno zadebiutował właściwie, a teraz cieszy się tak ogromną popularnością. Być może spotkamy się właśnie tam, a jeśli nie tam, to być może na spotkaniach w Muzeum Narodowym w gmachu głównym na nowym cyklu Slow Dating. To jest w ogóle fantastyczny pomysł, bo to znaczy, że tutaj będziemy zbliżać się do sztuki i do siebie jednocześnie. Tak to sobie wymyśliliście?
2: Tak, no wiemy, jak ważne jest dzisiaj w przyjściu do muzeum nie tylko samo spotkanie ze sztuką, ale też doświadczenie. Chcemy, żeby to doświadczenie łączyło naszych gości, żeby gromadzili się wokół dzieł sztuki. Wymyślił to nasz dział edukacji i zapraszamy. Mamy nadzieję, że pozna się wiele nowych osób.
1: Oczywiście do tego też Was zachęcamy, a dzisiaj bardzo pięknie dziękuję Beacie Górskiej-Szkop za to spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia w Muzeum Narodowym.
2: Dziękuję, do zobaczenia, czekamy na Państwa w muzeum.
0: Chillset. Nastaw się na chill out.

0: program specjalny prosto z plenerowego studia Chili Z. Zapraszają Magda Bauer i Katarzyna Kozak.
1: Nasze plenerowe studio już dobiega końca i ja stąd dzisiaj wynoszę lekcję patrzenia. Muzeum Plakatu oferuje nam kilkaset afiszy do oglądania. Każdy to osobna historia. Można się w tym zagubić, ale chyba najfajniej to wybrać sobie swój własny klucz na oglądanie tych plakatów. Ja na dzisiaj wybieram lato. A ty, Magda?
2: Wiesz co, przede mną Giselle, a także inne plakaty, które odnoszą się do cyrku, do teatru i uwielbiam takie kierunki i lubię obserwować to, w jaki sposób są one opowiadane w tych przecież dwóch wymiarach, bo afisz to wciąż płaska forma, ale syntetyczna, ale pojemna, ale podpowiadająca tak wiele ciekawych kierunków. Zachęcamy do tego, żebyście nimi podążali. No i jak najczęściej zaglądali tutaj do Muzeum Plakatu. Bardzo dziękuję, że byliście z nami.
1: Katarzyna Kozak
2: i Magda Bauer.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki...
9: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
17: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To jest Chillizen. Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
18: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
20: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
21: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
22: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
23: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.

0: Piața. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny!
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
0: Z zakulis w Chill Z. Zaprasza Max Baer.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną rozmowę z zakulisa. Naprzeciwko mnie dzisiaj Tomasz Wygoda. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór,
1: cześć. Tomku, wieczór to jest twoja ulubiona pora dnia, czy ty jesteś zdecydowanie bardziej rannym ptaszkiem? Bo kiedy myślę o twojej osobowości, to zarówno widzę wschód słońca, jak i wieczorną grację i zastanawiam się, w której części dnia ty czujesz się najlepiej.
2: Że tak to uruchamia od razu wyobraźnię. Uwielbiam wstać rano, bo jest po pierwsze długi dzień, tyle ile się zyskuje światła. Niektórzy mówią, że najbardziej takie energetyczne momenty w ciągu dnia to są te wschody i zachody słońca. No i one bardzo często nas omijają. To, co nas ładuje samym swoim takim pięknym zdarzeniem, wyładowaniem. Każdy może z tego daru czerpać. A ja często albo rano spałem, bo się kładłem za późno, albo z kolei wieczorami byłem na próbach do 22 w teatrze i wychodziłem, kiedy było ciemno. Jak sobie zdałem z tego sprawę, to oczywiście zastanawiałem się, jak na to można wpłynąć. Ale przez to, że pracuję dość długo, jestem pobudzony, wracam po 22, 23. Ciężko się położyć tak od razu spać, więc wtedy jeszcze są jakieś takie uspokajające, opadające sytuacje. No i kładę się o pierwszej, wczoraj poszedłem o drugiej spać, po drugiej i jeszcze coś starałem się czytać takiego kartkowego, żeby trochę wyciszyć zmysły, ale rano miałem dzisiaj na ósmą pobudkę, bo byłem na dziewiątą na jodze, w środę w piątki chodzę, ale obudziłem się, że o siódmej też dobrze.
1: Czy Tomasz Wygoda ma jakiś rytuał, by być w dobrej formie, by dbać o swoją zarówno tą duchową stronę, która też podupada, kiedy ciało odmawia posłuszeństwa, czy ty po prostu jesteś w takim wiecznym ruchu i to cię też trochę napędza?
2: Wiesz co, na pewno jestem w ruchu i niektórzy mówią, że mam ADHD, chociaż nie, bo ja czasami myślę, że robię bardzo dużo, a czasami myślę, że robię bardzo mało, jakby próbuję się odpiąć od tego schematu, żeby on mną nie rządził. I tu jest dobrze i tu jest dobrze, bo można i dużo jakby wycisnąć w takiej dynamice, ale z kolei to nam zabiera widzenie czegoś, co jest tą taką przestrzenią, ciszą, która dopiero do czegoś nabrzmi. Ja dopiero do tego dochodzę teraz i czasami mam taki dylemat, z którą drogą iść.

0: Jak zerwałem nos, to teraz widzisz rano, po prostu mam wyrzuty sumienia, bo zawaliłem to czy tamto. Staram się jakby nasycić te różne części we mnie, uczę się tego i tak, no ruch na pewno wpływa na to, że jesteśmy bardziej tacy pobudzeni, bardziej żywiołowi, bardziej reagujemy spontanicznie. To, że się ruszamy, że mamy taki przepływ energii w ciele, to on jest tak potrzebny dzisiaj, szczególnie wiemy, nie wiem jaki kto ma, jaką kto ma pracę. I ktoś jak siedzi, to powinien ewidentnie szukać takiego pobudzenia, ruchu, spaceru, jakiegoś sportu czy tańca. Ktoś z kolei, jak ma tego bardzo dużo, to może powinien po prostu się zatrzymać, bo my powinniśmy też szukać tych takich opozycyjnych rzeczy, żeby nie dociskać tylko jednej naszej natury, żeby ona nas nie zalała i nie zamknęła nam oczu na widzenie czegoś innego, co jest też bardzo potrzebne dla nas, a często to właśnie omijamy przez to, że tylko dociskamy jedną stronę. Ruch jest bardzo ważny, on też jest po stronie życia, on jest po stronie takiego rozluźnienia, że się ludziom w ogóle chce wyjść, to się oczy świecą, dopóki młody człowiek jest, ja też pamiętam siebie, jak byłem młodszy i wtedy mnie wszystko fascynowało, dotykałem tego pierwszy raz, życie mnie wciągało i z czasem jest coś takiego, pojawia się, że już mi się trochę nie chce i wtedy mówię, czy ja się wypalam, ale to jest normalne, że już to zrobiłem wiele razy, z lęku nie chcę tego puścić, bo w ogóle na przykład już się tam osadziłem, ja w ogóle mogę być w tym dobry, mogę na tym zarabiać pieniądze, a już mnie to zaczyna trochę nudzić. I teraz co zrobić? Co wygra? Czy mój lęk takiego kurczowego trzymania się? Czy ja sobie znajdę sposoby, żeby zajrzeć, co jest za kolejną płaszczyzną, żeby pogłębić to, co robię? Niektórzy to całe życie pogłębiają, niektórzy zmieniają, więc ruch jest dobry. Tak mówię dużo wkoło tego, bo ruch jest dobry, bo ruch generuje takie życie, zainteresowanie, oczy się świecą. Podobnież w ruchu się wolniej starzejemy, tak jak mówi też fizyka, że jak jesteśmy bliżej tego centrum, które się szybko rusza, no to że troszeczkę, oczywiście w skali naszego życia to może to jest sekunda, dwie, ale zawsze coś.
1: O tym ruchu, o starzeniu się i o tym, jak Tomasz Wygoda dba o siebie, będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. Wracamy do was za chwilę, to jest audycja Zza Kulis.

0: KBZ.
1: Tomasz Wygoda naprzeciwko mnie, audycja zza kulis, tancerz, aktor, choreograf, pedagog, juror. Coś byś zmienił w tej kolejności?
2: Człowiek poszukujący
1: sensu życia,
2: sensu siebie i w ogóle kim jest. Wiesz, robimy wszystkie rzeczy, żeby one nam nie przesłoniły tego, kim my jesteśmy, bo my się często właśnie utożsamiamy, a kim jesteś, co robisz. Jakby to, co... Oczywiście, że fajnie spotkać człowieka, który otwiera jakieś ścieżki, ale one są tylko po to, żebyśmy się dowiedzieli czegoś o sobie. Jeśli bardzo dobrze robimy to, co robimy, czym się zajmujemy, to mamy możliwość w ogóle sprawdzenia siebie, jak my reagujemy na pewne rzeczy, jak my współpracujemy z ludźmi, jak my potrafimy pogłębiać nasze zainteresowania, co potrafimy poświęcić dla tego. A jak już potrafimy poświęcić, to już wiemy, ile waży to, jaką ma wagę, co zdobywamy. I to są proste rzeczy dla kogoś może dopiero do odkrycia. Ja do też dochodziłem i wiem, że przesłanie nam czasami nasze widzenie siebie to, co robimy, że się tak zżywamy ze swoim zawodem, ze swoją...
1: Jakby to nas w pewien sposób określało, jakby dawało jakąś wartość.
2: Determinowało i potem jak ludzie tracą pracę, nagle mówią, jejku, to mnie już nie ma, bo ja straciłem. Ja pamiętam, jak odchodziłem z jednego teatru, z opery i tak jakby, nie to, że odchodziłem, ale jakby skończyłem taki bardzo intensywny okres i miałem taki trudny bardzo czas. Nie chcę powiedzieć, że to była depresja, chociaż to był bardzo niżowy moment długi, bo mi się zaczęły włączać takie rzeczy, że już teraz nie pracujesz na takim poziomie, jak pracowałeś i teraz co ty robisz? Odrzucasz to, nie chcesz tego, jesteś zbuntowany, nie umiesz się odnaleźć, ale co będziesz miał? I dopiero w tym trudnym czasie odnalazłem w ogóle, że to nie chodzi o to. Ja do tego mogę zawsze wrócić, tylko pytanie, czy ja będę chciał. Jak odchodziłem, to znaczy, że coś tam było, co mnie po prostu bolało. Ale są ludzie, którzy no, w różnych sytuacjach tracą jakąś swoją pracę i wtedy nie widzieli do tej pory siebie, tylko swój zawód, bo tak byli określani. Zewnętrzne warunki nam to wmawiają. Ludzie nam to wmawiają. Ty jesteś tym. A ja wewnętrznie mówię, ale ja jestem jeszcze wieloma osobami innymi w życiu. Dlaczego ty tego nie widzisz? I znowu mamy ból, bo ktoś mówi tylko, ja ciebie tak postrzegam. Prawda? I potem my już mówimy, ale ja bym chciał jeszcze to zdążyć, jeszcze to, ale ja też to robię. Dlaczego ludzie tego nie widzą?
1: Twoje oczy jak latarnie się świecą, a w nawiązaniu do tego pytania ostatnio zobaczyłem taki błysk w oku jak twój u kogoś, kiedy nie zadałem pytania prywatnie zupełnie, kim jesteś, czym się zajmujesz w rozmowie ze środowiskiem biznesowym, tylko czym się pasjonujesz. I nagle ten mężczyzna, który na co dzień robi bardzo poważne tematy, wszyscy go pytają pewnie o to, jak to wygląda, co możemy razem, etc. i tak dalej, i tak dalej. Nagle jak mógł powiedzieć coś o swoim prywatnym zajęciu, na które ma bardzo mało czasu w ciągu roku, to nagle ten temat stał się zupełnie bardziej barwny.
2: Bo widzisz, bo jakby zapytać...
1: Była piękniejsza.
2: Super, bo jakby zapytać kogoś, jak żyjesz. Jak żyjesz? Jakie jest twoje życie, tak? A ktoś powie, to ja mam życie w ogóle, czy mam tylko pracę? A ty zapytałeś, czym się pasjonujesz? Czy teraz, bo ktoś może mieć problem, bo może ta praca nie była tą pracą wymarzoną, może jest jakąś pracą zmuszoną, może jest zrobioną przez pryzmat tego, że to miało dawać bezpieczeństwo, albo miało dawać pieniądze. I teraz jest część ludzi, która tak zaufała temu, co robi, że jak się robi coś bardzo dobrze, na początku tego nie wiadomo, ale jak się coś robi bardzo dobrze, to ludzie do tego idą. Ludzie widzą w tym jakość, ludzie widzą w tym szczerość, ludzie widzą w tym zaufanie i chcą się pod to podłączyć i przyjdą z pieniędzmi i ci zapłacą, bo są ludzie tacy, którzy nie mają takich pieniędzy, a inni powiedzą, ja ci zapłacę bardzo duże pieniądze, bo ty robisz to tak, że ja chcę się pod to podłączyć i z tego korzystać. Ale jak jest na samym początku kierunek tylko finansowy, to wtedy nie czerpiemy z tego satysfakcji, tylko patrzymy, czy są pieniądze i wtedy się zażynamy i ty mówisz, czym się pasjonujesz, a ktoś powie, Boże, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Więc ciężko jest zaufać czasami, bo mamy różne lęki, ale jak się zaufa i ma się wiarę i jeszcze się patrzy na swoje życie, że jak coś tam życie pokazuje, że sprawdza się ta twoja droga, tak po kawałeczku, zaufaj, zaufaj, idź, wytrzymaj, wytrzymaj i zobaczysz, że będzie taka akcja zwrotna i że to nie jest przypadek, to nie udało się tylko raz, nie miałeś tylko farta, jak się czasami mówi, to naprawdę działa. Tylko trzeba tego doświadczyć, bo my mamy dużo lęków w życiu. Myślę, że tak patrzymy na ten materialny świat, taką sprawczość, rywalizację, to, żeby odnieść sukces, to, żeby być lepszym od kogoś, że możemy się w tym zatracić i no, życzę każdemu pogłębienia wiary i zaufania.
1: Będziemy dalej zgłębiać wiarę w siebie po krótkiej przerwie. Tomasz Wygoda naprzeciwko mnie, audycja zza kulis. Wracamy do was za chwilę.
0: Zza kulis, czyli Z. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Autopromocja.
0: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Baby Rose, Let Me Go. If you love me, let me go. The War and the Treaty, You Can't Hurt Me Anymore. You can't hurt me anymore. Blossoms, Meet Me in Love. Meet me in love. IZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
9: Skoda. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
11: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy Express Los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
20: Poczuj się wyjątkowo, w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa Dr. Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
2: Po reklamie.

0: KBZ.
1: Tomasz Wygoda naprzeciwko mnie, audycja zza kulis, jesteśmy w dobrych nastrojach, a to ważne. Tomku, rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę w życiu powoduje, że my widzimy siebie, że siebie w pewien sposób jesteśmy w stanie też napędzać, takie nasze ognisko. Ty pamiętasz moment, w którym odnalazłeś w sobie płomień, kiedy po raz pierwszy twoje oczy się zaświeciły w kierunku pewnej drogi życiowej?
2: Wiesz co, płomień chyba był zawsze, bo było wspaniałe dzieciństwo. Było takie dzieciństwo, kiedy był ten trzepak, budowało się na drzewach z koców, z jakichś desek, jakieś domy. Przecież to były chomiki, świnki morskie.
1: Bezsmutna komuna, zawsze jak nie. Pytam, to ojejku. Wszyscy opowiadają o niej w piękny sposób.
2: No wiesz, mnie, ja chodziłem na pochody pierwszomajowe w latach 80. i ja to odbierałem jako takie wydarzenie, wychodziliśmy z klasą. Ja nie odbierałem tego przez pryzmat jakiegoś nieszczęścia, bo byłem za mały na to. I pamiętam stan wojenny, ale pamiętam, że trzeba było z mamą, jak wracaliśmy od ciotki, nocą uciekać jakimiś zakamarkami, bo to trochę jakiś samochód jechał. No to była więcej ekscytacji, jak mnie ciotka ciągnęła lekko na kacu gdzieś do bramy, bo szły z moją mamą na piechotę. Więc to ja nie odczułem tego tak bardzo.
1: Film sensacyjny w Kielcach.
2: W Kielcach, tak. Później oczywiście szkoła podstawowa i ja byłem na pograniczu szkoły podstawowej, 89 rok i liceum. To dla mnie otwierał się świat niesamowitych możliwości. Ja byłem zdrowy, ja miałem kochających rodziców. W domu się, nie wiem, nie przelewało. To była normalna, taka programowa, systemowa rodzina i z takiego środka. I oczywiście, że były zawsze smutki, to jest tak jak z dorastaniem i były samotności, nie wiadomo gdzie i z kim sobie można było pozwolić na szczerość, na jakieś rozmowy. Ale ja czułem się taki podmiotowy w tym świecie, bo było podwórko, miałem psy, miałem w każdym pokoju ptaki, mój tata akwaria w każdym pokoju. To po prostu małe mieszkanie, gdzie żyło nas 7 czy 8 osób, 2 duże psy i po prostu chomiki morskie, mówię, świnki morskie, wszystko. To było szczęśliwe dzieciństwo. I później uczyłem się jakby tego, żeby nabierać może odwagi, bo lęk to jest, każdemu towarzyszy lęk, to się wynosi, my to mamy też i w naszym kraju dużo na ten temat było powiedziane, że to i dziedziczymy tak narodowo i pokoleniowo, ale każdy ma swoje lęki, każdy ma swoje takie niedowartościowania. Wiadomo, że dzieci też potrafią być okrutne i zawsze ktoś coś mógł powiedzieć takiego, co do nas się przykleiło bardzo szybko. I zaczęło żyć swoim życiem. Ale ja zacząłem się interesować w liceum i poszedłem na pierwsze zajęcia z tańca i to pamiętam, że dla mnie było coś, co dało mi niesamowity też taki napęd. Poza szkołą, poza studiami, poza kursem też takim choreograficznym, to mi dało taki dostęp do wielkiego takiego pobudzenia w sobie fizyczności. Tej fizyczności, która potrafi tak dmuchać w ten ogień życia. Ja oczywiście byłem młody, ale ja wtedy jakoś intuicyjnie wybrałem coś, co jest zbawienne dla nas, co jest taką podstawą ruchu i dzisiaj widzimy, jak bardzo ten ruch jest potrzebny nie tylko dla ciała, bo ludzie coraz mniej się ruszają. Widzimy, że młodzież ma coraz bardziej w kierunku Stanów Zjednoczonych nadwagę i to nie jest zdrowe. Ja w 90-tych latach pojechałem, pamiętam, na festiwal do Jarosławia, tam za Moskwę jeszcze jechaliśmy długo pociągiem i ja pamiętam, że ja tam nie widziałem jednej, że tak powiem, z nadwagą czy grubiutkiej osoby. No nie było warunków, żeby w tym biednym systemie tak łatwo nabierać. Dzisiaj to jest kwestia tego jedzenia, że to jedzenie tanie jest na ogół nasączane po prostu wszystkimi tłuszczami i solami, żeby smakowało. No i często korzystają ludzie ci, którzy biegną, którzy nie mają czasu albo którzy nie mają tak dużo pieniędzy. A to smakuje, wiadomo. I dzisiaj potrzebujemy ruchu dla swojego ciała, ale po to też, żeby ożywiać tą naszą głowę, która żyje w ciele, bo my jesteśmy i ciałem, i głową, i nasze receptory, nasz układ nerwowy jest rozłożony po całym ciele i potrzebujemy przede wszystkim tego pobudzenia dla takiego pozytywnego myślenia też i dla radzenia sobie z emocjami, bo dzisiaj młodzi ludzie, znowu mówimy, nie radzą sobie z emocjami, a ruch potrafi przez to, że się wyskaczemy, wytańczymy, on po prostu nas przepali. To wszystko złe, co miało nam wejść na głowę i nas rzucić w jakichś spazmach różnych płaczów na ziemię, to odejdzie.
1: Mówi się, ruch to zdrowie.
2: Ruch to zdrowie.
1: Tomasz Wygoda razem ze mną.
2: Tańczmy. Tańczmy. Szczególnie jak jesteśmy smutni, płaczemy. Tańczmy.
1: Będziemy jeszcze dalej tańczyć. Słuchajcie nas dalej zza kulis. Wracamy do was po krótkiej przerwie.

0: Chili Z.
1: Tomasz Wygoda razem ze mną w studiu, juror tańca z gwiazdami, aktor, choreograf, tancerz. To wszystko zostało powiedziane, ale my w tej chwili wracamy do tego, co najważniejsze. Ruch to jest coś, co w pewien sposób określa humanizm, człowieczeństwo, nas samych. Ty powiedziałeś, że ruch w pewien sposób jest w stanie nie tylko nas pobudzić do życia, ale przede wszystkim zabrać to, co najgorsze, czyli smutek bardzo często. Jest też pewnie w stanie przezwyciężyć niejedne takie zdrowotne, myślę, sytuacje, które mogą nas w pewien sposób zaatakować, jeśli dbamy o swoje fizis. Ty w pewnym stopniu odkryłeś to bardzo szybko. Mówi się, że kiedy praca jest twoją pasją, to nie pracujesz praktycznie wcale. Czy ty pod tym się podpisujesz, mimo
2: bardzo
1: tego, że
2: tym
1: już wiele lat pracujesz?
2: Czy bardzo się pod tym tak, podpisuję. Że... Ja mam ogromną wdzięczność dla jakichś takich pierwszych wyborów, bo to nie wiem, czy to ja zrobiłem. Miałem jakiś impuls, zainteresowanie i w tym momencie można mówić, w co kto wierzy, czy to ja, czy jesteśmy kowalami swojego losu. Jak niektórzy mówią, na ogół to, że się jest kowalem swojego losu, mówią ci, którzy odziedziczyli kuźnię, tak? Ja na pewno miałem to pierwsze zainteresowanie, ale...
1: Poszedłeś za tym.
2: Poszedłem za tym, ale skąd się wzięła chęć we mnie?
1: A może na przykład dom, może wartości, które wyniosłeś?
2: Wiesz, to, o czym się zainteresowałem, nie było w moim domu.
1: Może byłeś na tyle zbudowanym człowiekiem, że miałeś przestrzeń na znalezienie tego, co ty chcesz, a nie musisz.
2: Możliwe, że nawet jak mi nie powiedzieli to i mi nie podstawili w domu czy gdzieś w szkole, to nie było tak mocnej blokady, a możliwe, że to, co mówisz teraz, pięknie sobie teraz pomyślałem i mam wielką wdzięczność, że byłem na tyle zdrowy, że byłem niezablokowany i poszedłem za impulsem i też takim impulsem, który był mój, bo my się musimy w życiu odnaleźć w swoim, nie porównywać się, ale co to znaczy odnaleźć się w swoim?
1: To jest bardzo, bardzo trudne, coraz trudniej.
2: I trudne i proste, ale wtedy tylko, kiedy będziemy dawali sobie możliwość próbowania, kiedy nie będziemy się porównywać, kiedy nie będziemy w stresie, że musimy nasze życie być sukcesem, bo dzisiaj mogę powiedzieć jedno, pewnie, że każdy chce osiągnąć sukces, każdy chce mieć jakąś fajną pracę, każdy chce być lepszy, czy większość ludzi, może nie każdy, chce być, to nas wyróżnia, że jesteśmy lepsi od innych, że mamy większe pieniądze, szczególnie na wschodzie, jak pojechałoby się kiedyś do Rosji, to tam ten, kto ma więcej, to coś znaczy, ten, kto nie ma, to nie znaczy. Dlatego szukamy jakiegoś takiego demokratycznego, szerokiego podejścia, fajnie, mam nadzieję, że Europa zostanie szeroko demokratyczna, gdzie jest więcej ludzi na takim podobnym poziomie, gdzie się akceptuje różnorodność, gdzie się akceptuje różne ścieżki i że uczymy się tego, żeby się nie porównywać, że nie tylko pieniądze są najważniejsze, nie tylko ten sukces, którego tak wszyscy łakniemy, nawet w postaci tysięcy czy milionów lajków, bo wtedy też jesteśmy lepsi, bo ktoś nam serduszko wysłał, gdzie nas nigdy nie widział. To, że potrafimy odnaleźć ten swój kierunek, to świadczy też o tym, że potrafimy szukać, że mamy zaufanie, ale też, że nie upadamy za pierwszym razem, bo ja nieraz wątpiłem w siebie. Nawet można powiedzieć, jak dzisiaj patrzę na życie, to były momenty smutku, ale z kolei potem przychodził taki moment, że ja to, co przepracowałem w momentach takich trudnych, to ja później, jak mi odpaliło, to miałem wrażenie, że ja odpiąłem jakieś po prostu obciążenia, które ciągnąłem po prostu przez rok za sobą i nagle leciałem do przodu. Gdybym tego jakby nie praktykował, to by tego nie było. Ty powiedziałeś, że ten ruch jest taki zbawienny, to ja też to wcześniej mówiłem, bo on zrzuca z nas te napięcia. W życiu są ciężkie sytuacje. One towarzyszą naszemu poznawaniu, naszemu rozwojowi, naszym relacjom, naszym zranieniom, miłościom, odrzuceniom, będą. I teraz one zostają w naszym ciele, one zostają w naszej głowie, ale przede wszystkim zostają w spięciach nieuświadomionych często. To nie tylko w brzuchu, nie tylko w klatce piersiowej, nie tylko w barach, gdzie ludzie mają takie bary. Ja teraz byłem na jodze i właśnie Marek Migała, wspaniały nauczyciel, uczy, właśnie robił też w niedzielę takie zajęcia, przede wszystkim biodra i barki. I wiesz, i chodzi o to, że ten ruch po prostu potrafi nam po prostu poradzić sobie z tym wszystkim, co nasza głowa sobie nie poradzi. Ona po prostu tak czysto mówi, zanurz się, przepoć się, wytrząśnij z siebie, poruszaj się wolno, bo jak się ruszasz wolno, to nie potrafi, to twój umysł, który jest spięty i działa chaotycznie, szybko, on się też rozluźnia. Czyli umysł nie może być tak bardzo spięty, jeśli twoje ciało działa wolno. Czyli to samo, co niektórzy mówią z oddechem. W stresie szybko oddychamy i to jest normalne, bo musieliśmy uciekać, musieliśmy reagować, musieliśmy się bić. Trzeba było szybko oddychać. Ale później jak to mija, to zacznie oddychać spokojnie, szczególnie trochę dłuższy wydech. Bo ciało, które długo oddycha, nie może być ciałem spiętym. To się, samo ciało, które się rusza w rytmie tai chi, qigong, czy jakichś innych takich sytuacji, takich medytacyjnych, zrób to sobie 5 minut, 7. I do tego nie trzeba mieć wielkiej techniki, nie trzeba mieć studia.
1: Weź oddech, w tej chwili bierzemy oddech i żegnamy się z Państwem. Kłaniam się nisko. Max Ber, moim gościem dzisiaj był Tomasz Wygoda. Dziękuję Ci, Tomku, bardzo serdecznie. Zapraszamy Państwa oczywiście w tej chwili, byście sięgali już teraz po ten odcinek na platformach streamingowych. Kłaniam się nisko, Max Ber, to była audycja zza kulis. Good night, good luck, udanego wieczoru Wam życzymy. Słyszymy się jak zawsze.
2: Dziękuję. Za tydzień.

0: sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł. Oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Mokosz Cosmetics zaprasza na wyjątkową letnią promocję. Wybierz skuteczną pielęgnację twarzy i ciała i skorzystaj z rabatów do 40%. Tylko do 26 czerwca na mokosz.pl. Poczuj różnicę na własnej skórze.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Najlepszych prezentów nie postawisz na półce. To wspomnienia, które zostaną na lata. Koncert życia, spektakl czy festiwal. Z voucherem biletomat.pl to obdarowany decyduje, co chce przeżyć. Kup na biletomat.pl.
11: Po reklamie.

for loving me.

I have always liked to windsurf in summer rain.

0: reklama. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysł.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Nodino Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie.

0: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Po reklamie.

I thank one of our daughters.

Kill City в KZ. We cannot wait for that.